Już prawie 5 minut po godzinie 7 tutaj Akademickie Radio Centrum. Jak zwykle przychodzimy do Was z pomocą w pobudce, czyli z audycją Głowa do Góry. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunio, jak to mówią. No a dzisiaj piątek myślę, że jeszcze lepszy, bo w dzisiejszej audycji będę miała dla Was do rozdania zaproszenie na Lubelski Jazz Festival. No także zachęcam do słuchania nas, a słyszymy się standardowo do godziny 10.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

Tak, tak. Ja myślę, że dzisiaj rozbudzę nie tylko myśl o tym, że zaraz weekend, ale też i to zimno na dworze jakoś tak cuci człowieka. Aktualnie 8 stopni odczuwalne na... No, nie na termometrach, tylko właśnie odczuwalne na termometrach, za to 12. A jak tam właśnie w weekend z tą pogodą? No dzisiaj, tak jak mówiłam, chłodno, ale też mokro, czyli dalej jesienna aura nam będzie towarzyszyć. Przelotne opady deszczu, temperatura do 16 stopni. Jutro już nieco cieplej, ale mimo wszystko dalej przelotne opady, ale do 20 stopni na termometrach. No i niedziela, za to najcieplejszy dzień weekendu. Mimo wszystko nadal deszczowo, ale temperatura wzrośnie do 22 stopni. Później po niedzieli już nawet będzie wzrastać ona do 25. Trochę zamieniliśmy się pogodą z tymi ludźmi na Pomorzu, bo tym razem nad morzem, słuchajcie, słonecznie, więc jeśli się akurat wybieracie na weekend, no to idealnie traficie w okienko pogodowe.

22 minuty po godzinie 7, no więc czas zajrzeć do lokalnej prasy. Przegląd zaczynamy od Kuriera Lubelskiego, który pisze, że po raz kolejny w drugą sobotę miesiąca mieszkanki i mieszkańcy Lublina mogą oddać nieużywaną i starą odzież. Zbiórka odbywa się w 7 lokalizacjach na terenie miasta. No i to są takie lokalizacje jak chociażby Głuska 24, Diamentowa 31, Głuska przy sklepie Aldi, Diamentowa przy Kauflandzie, bo to przy takich jakichś większych miejscach. Filaretów 44 przy Globusie, Różana 1, Willowa przy Ogrodzie Botanicznym, Choćki 14 przy Oszą i Gospodarcza 34 przy sklepie Aldi. Jednorazowo można oddać 2 worki odpadów tekstylnych o maksymalnej pojemności 120 litrów. No i więcej o zbiórce, właśnie o tych lokalizacjach czy o wytycznych przeczytacie w Kurierze, a w Dzienniku Wschodnim za to tematy drogowe. Nagłówek czytamy: odcinkowy pomiar prędkości nie dla obcokrajowców. I o co chodzi? Chodzi o to, no, że wiadomo, w czerwcu ruszyły odcinkowe pomiary prędkości na drogach S17 i S19. No i ile mandatów wystawiono, tego jeszcze nie wiemy, ale jak się okazuje, nie wszyscy muszą ich się obawiać, bo kierowcy z rejestracjami poza Unią Europejską, w tym właśnie ci z Ukrainy, dla polskiego systemu są w praktyce niewidzialni. Niezła heca, trzeba przyznać. Jak do tego doszło, to odsyłam do reszty artykułu. Zakończymy też przegląd niezbyt pozytywną wiadomością. Na Spotify Lublin możemy przeczytać, że od poniedziałku, od 13 lipca, pasażerów oraz kierowców w Lublinie czeka ogromny paraliż komunikacyjny, bo z powodu przebudowy skrzyżowania z Aleją Kraśnicką i z ulicą Głęboką aż 15 linii autobusowych i trolejbusowych pojedzie objazdami. Kierowcy i pasażerowie utkną w potężnych korkach z powodu frezowania oraz asfaltowania jezdni, a prace potrwają aż do 5 tygodni.

0: 29 minut. Pozostało do godziny 8, no a my wyjeżdżamy sprawdzić korki na ulicach Lublina. Największy zator aktualnie na Solidarności od Lubelskiej w stronę Zamku Podolną 3 maja, bo występują tam prace drogowe, także może się korkować. Korkuje się też pobliska tam Prusa. A na tysiąclecie za to przy zamku jeszcze nie tak zła sytuacja. Do tego też myślę, że może korkować się w okolicy Alei Kraśnickiej, czy też na Głębokiej właśnie przy skrzyżowaniu z Kraśnicką, no bo również właśnie przez ten remont. Wy za to możecie pisać do nas pod 515-515-982 o innych utrudnieniach, o wypadku, czy właśnie o robotach drogowych, które widzicie. My oczywiście przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i jeszcze sprawdzimy sobie, jak tam klaruje się sytuacja pogodowa za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to 11 stopni Celsjusza, także trochę nam się tutaj ociepla. Ciśnienie to 1010 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście.

Zespół klasyk na naszej antenie, czyli Iron Maiden. Klasykiem przy piątku też może być imprezka. Może niektórzy będą świętować wczorajszą wygraną Francji w meczu z Marokiem, ale może też wcale was nie interesują tematy mundialowe. To co do tej imprezy, też ona jest dzisiaj możliwa, pod warunkiem tylko, że zadzwonicie do swoich bliskich z życzeniami imieninowymi. Dzisiaj właśnie je obchodzą Amelia, Filip, Daniel, Antoni, Aniela, czy Maurycy, czy też Aleksander. No i on właśnie już teraz na naszej antenie, zespół Mysłowic i Aleksander. Jeśli jakiś Olek nas słucha, no to może dać głośniej.

11 minut pozostało do godziny 8, no więc lecimy jeszcze przed końcem godziny z zapowiedzianym konkursem. Mam dla Was jedno zaproszenie na tegoroczny Lublin Jazz Festival. 16. edycja już tego wydarzenia odbędzie się w dniach 15-19 lipca w Centrum Kultury. Hasłem przewodnim festiwalu jest Forever Ahead, podkreślające otwartość na nowe kierunki w jazzie, no i w muzyce improwizowanej. Program obejmuje koncerty polskich i zagranicznych artystów, no bo właśnie wśród zapowiedzianych wykonawców znalazła się grupa Błoto, którzy też swoją drogą grają na tegorocznym OFF Festiwalu, więc myślę, że warto się na nich wybrać do CK, ale też będą grać różne grupy czy kwintety z Polski, ze Stanów czy z Norwegii. Co jeszcze w programie? Premiery nowych projektów muzycznych czy wydarzenia towarzyszące, takie jak spotkania i różne warsztaty. No i jeśli oczywiście chcecie zgarnąć tę wejścióweczkę, to wystarczy, że na numer 515-515-982 napiszecie mi, który instrument jest nierozerwalnie kojarzony z Milesem Davisem. 515-515-982.

Jimi Hendrix z kawałkiem Foxy Lady. Nie wiem, czy można ją tak określić właśnie jako Foxy Lady, ale wiem na pewno, że świętuje dzisiaj swoje 73. urodziny. A mowa to o Magdzie Gessler, ikona, myślę, przedstawiać jej nie trzeba. Swoją drogą, dzisiaj nietypowe święta to Światowy Dzień Kebaba czy Dzień Frytek. Może niezbyt pasujące, ale mimo wszystko pani Gessler życzymy jeszcze więcej i jeszcze lepszych kuchennych rewolucji.

Tribute Charlotte, I Just Wanna Live. No i przy piątku można powiedzieć, aż chce się żyć. 8:05, kolejna godzina pobudki w audycji Głowa do Góry. Emilia Bukowska, witam się z wami ponownie, a na sam początek w waszych głośnikach Foo Fighters.

Już prawie kwadrans po godzinie 8. Powracamy do tematu naszego dzisiejszego konkursu. Miałam dla Was do rozdania wyjściówkę na Lublin Jazz Festival. Pytanie konkursowe brzmiało, który instrument jest nierozerwalnie kojarzony z Milesem Davisem, którego też swoją drogą w maju była setna rocznica urodzin. No a tym instrumentem jest oczywiście trąbka. Gratulacje dla zwycięzcy, a ja zachęcam do sprawdzenia wydarzenia. Wszystko do przeczytania na stronie Lublin Jazz Festival. Myślę, że warto się na jakiś koncert wybrać, no bo nie tylko muzyką rockową człowiek żyje.

1975 na naszej antenie. Ja jednak powiem o panu z rocznika, no nie 75, ale 39. Jeszcze tak dla wprowadzenia. W środę górował temat matur, o tym mogliście słyszeć, no bo właśnie ukazały się wtedy wyniki dla tych, którzy zdawali w tym roku. I w tym dla właśnie 87-letniego pana Józefa Perugi z Kalisza, który za cel, no w tym właśnie jakże pięknym wieku obrał sobie za cel zdanie matury. W tym roku 81,1% tegorocznych abiturientów zdało egzamin dojrzałości i czy wśród nich, słuchajcie, jest pan Józef Peruga, czyli najstarszy maturzysta w Polsce? No otóż niestety nie. Polska szuka tego bezdusznego egzaminatora, który po raz kolejny oblał maturę pana Józefa. Pan Józef z Kalisza właśnie już po raz trzeci nie zdał egzaminu maturalnego. Jak mówi, nie zdał w tym roku ani z polskiego, ani z matematyki, ani z języka niemieckiego, do których tych trzech przedmiotów podchodził, i uważa, że został skrzywdzony. No w sumie co mu się dziwić. Wyjaśnił, że choć był zadowolony ze swojego maturalnego wypracowania, gdzie pisał m.in. tam o lalce, no to egzamin mimo wszystko nie podszedł mu najlepiej. Mówi się, że do trzech razy sztuka, ale to w tym przypadku chyba będzie do czterech, bo pan Józef zapowiada jednak, że nie zamierza się poddać i planuje kolejne podejście do matury. No to może to jest czas na jakąś internetową zrzutkę, na korepetycję dla pana Jana.

0: 8:30 na zegarek, więc po raz kolejny sprawdzamy korki na ulicach Lubina. Zator utrzymuje się na tysiąclecia przy rundzie Dmowskiego. Korek też na Ruskiej w obu kierunkach. Tam można pojechać na przykład jakimś objazdem. Radzę tam nie wjeżdżać. Na plus, na Prusa i Dolnej 3 maja czy Aleje Racowickie są tam zakorkowane też przy jakichś takich większych skrzyżowaniach. Tak samo Aleja Kraśnicka czy korek też również w okolicy Ronda Lubelskiego Lipca. No i jak wiadomo, Aleja Unii Lubelskiej też stoi. Ponawiam, że możecie pisać do nas pod 515-515-982 wasze informacje drogowe o korkach, o wypadkach czy o tych robotach drogowych, które już coraz więcej występują w naszym mieście. My oczywiście przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Jeszcze na szybko sprawdzimy sobie prognozę pogody. Odczuwalna temperatura to 9 stopni Celsjusza. Jest pochmurno i będzie dzisiaj z przelotnymi opadami deszczu. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Skid Row z kawałkiem Monkey Business. I nie chcę mówić brzydko, ale trochę taki małpi biznes uprawia Morrissey. Oprócz tego, że w tym tygodniu Polska żyła wynikami matur, to Polska żyła też właśnie odwołanym koncertem, bo niemało w topę zaliczył wokalista The Smiths, który ogólnie w branży jest znany z tego, że odwołuje często i z błahych powodów swoje koncerty. No i memy tworzą się same, słuchajcie, bo koncert, który był zaplanowany na wczoraj, się właśnie nie odbył w Polsce. Osoby z biletami zostały poinformowane mailowo w środę, że koncert czwartkowy się nie odbędzie. No szkoda, że nie wysłali go przed samym koncertem. Przeczytałam też, że ponoć to był 392 odwołany lub przełożony koncert Morrisseyego. W skali to około 25% wszystkich koncertów. No jest nieźle. W internecie wszyscy oczywiście zaczęli szkalować Morrisseyego, no i porównywać go też chociażby do Roberta Smitha z The Cure i też jego występu na tegorocznym openerze. No bo Robert Smith, słuchajcie, tak, grający przy odczuwalnej temperaturze około 10 stopni, przy ulewie, przy zalanym sprzęcie. Scenę openera po prostu prawie zwiewa wiatr, przez co wcześniejszy koncert też miał opóźnienie. Sam Smith po prostu prawie też odlatuje z tą sceną, no ale mimo wszystko gra z uśmiechem ponad dwugodzinny koncert. A Morrissey odwołuje koncert, bo się nie wyspał.

0: Mamy równo kwadrans do godziny 9, więc sprawdźmy sobie tym razem koncerty, które faktycznie odbędą się w Polsce. Zaczynamy od propozycji Od zgrzytu na wakacje, czyli koncert grupy Ailstorm. Szkoccy Piracy powracają do Polski na 3 koncerty, w tym właśnie jeden w Lublinie w Fabryce Kultury Zgrzyt. Jeśli są wśród nas fani muzyki metalowej, to myślę, że można sobie zapisać w kalendarzu datę 11 sierpnia. Zostając też w mocniejszych brzmieniach, warto wspomnieć o koncercie Judas Priest. Zespół zagra w ramach trasy Faith Keepers Tour, a jako support zaprezentuje się formacja The Bastard Sons, którzy też swoją drogą zagrają w Zgrzycie 30 lipca, ale sami Judas Priest zagrają na Torbarze chwilę wcześniej, bo 28 lipca. Bilety na to wydarzenie są cały czas dostępne. I na koniec coś dla fanów pop-rocka, czyli koncert amerykańskiej grupy Culture Wars. Grają pop-rocka, ale też nie dają się zamknąć w jego granicach, bo zespół lubi eksperymentować też z innymi stylami, takimi jak R&B, surf rock czy romantyczny pop lat 80., ale też i nawet country, a usłyszeć to wszystko będzie można 17 lipca w warszawskiej Hydrozagadce. Bilety, jak i więcej informacji dostępne są na stronie organizatora.
1: Radio Centrum.

Full Flower Moon Band z kawałkiem West Side, chociaż szkoda, że nie nazwali go East Side, no to byłoby akurat tak dla Lublina. Jednak na tej naszej wschodniej stronie słońce trochę widzę, że walczy, żeby się przebić przez te chmury. Jednak jeśli Wam brakuje letniej aury, a nie wątpię w to, no to zapewnić Wam może już teraz ją Żurkowski i razem z kawałkiem Lato.

4 minuty po godzinie 9. Linkin Park i In The End. No ale wcale nieprawda, bo my jednak nie kończymy jeszcze audycji, ale zaczynamy wprawdzie już ostatnią godzinę Głowy do Góry. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Witam Was i witam się z Wami już po raz ostatni. Zachęcam do zostania z nami do godziny 10.

0: sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.

Twisted Sister w waszych głośnikach. My jednak powiemy nie o siostrze, ale o braciach. A jak bracia, to bracia Gallagher. No chyba, że mogą wam się kojarzyć bracia Golec, ale jednak Golców na naszej antenie nie gramy. Jeszcze. No ale wracając, do sieci trafił już pierwszy zwiastun filmu właśnie o braciach Gallagher. Powstaje dokument Don't Look Back in Anger, poświęcony reaktywacji Oasis, pojednaniu braci. No i film ten właśnie pokaże powroty zespołu po aż ich 16 latach przerwy, przygotowania też do zeszłorocznej trasy, próby, życie za kulisami czy relacje między braćmi po tych właśnie latach konfliktu. Film trafi do kin, no niestety dopiero we wrześniu, trzeba trochę poczekać, ale za to może wcześniej Oasis rzuci jakieś daty koncertowe na koncerty, na trasy na przyszły rok, bo o tym w internecie jest coraz więcej szumu i coraz głośniej. Błagam, oby tylko nie narodowy.

0: 21 minut po godzinie 9, więc czas sprawdzić, co tam ciekawego w mediach. Przegląd prasy zaczynamy od artykułu z gazety.pl o wielkich zmianach na mundialu. Jak piszą, koniec z gadaniem, czas na zarabianie. TVP zamierza też wykorzystać hydration break, czyli taką tą słynną przerwę na nawodnienie w trakcie mundialowych meczów. Wykorzysta ją właśnie do puszczania spotów reklamowych. No i te hydration break, czyli ta przerwa na nawodnienie, która ma w domyśle służyć piłkarzom, w praktyce jest wykorzystywana chociażby w Ameryce jako dodatkowy czas reklamowy, no i w Polsce nie będzie inaczej. TVP właśnie ma sprzedawać w trakcie tych przerw klasyczne spoty reklamowe po 15 i 30 sekund. Cennik nowych reklam nie został jeszcze ujawniony, ale dla porównania 30-sekundowy spot przed ćwierćfinałami kosztuje od około 44 do 60 tysięcy złotych. W przerwie meczu nawet od 90 do 145 tysięcy złotych, a przy finale, słuchajcie, może osiągnąć nawet 412 tysięcy złotych. Taka oto ciekawostka. Za to zaglądamy też na Donalda.pl. Na Donaldzie artykuł, o którym, z tematem, o którym też buczy internet, czyli o rozbitym policyjnym Mustangu. Właśnie policja rozłajdaczyła o płot sportowego Forda Mustanga, którego wcześniej zarekwirowała pijanemu kierowcy niecałe właśnie 4 miesiące po oficjalnej prezentacji i po przejęciu właśnie od pijanego kierowcy. Mustang służący radomskiej drogówce wziął udział niestety w kolizji. Ponoć policjanci uderzyli w płot po tym, jak kobieta zajechała im drogę. Jak informuje właśnie policja, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale no właśnie, oprócz samochodu niestety. No tutaj na usta cisną mi się tylko jedne słowa.
1: A taki był ładny, amerykański, szkoda.
0: Nic dodać, nic ująć.

20 minut. Pozostało do godziny 10. No i słuchajcie, ostatni temat na dzisiaj będzie o kulturce, dokładnie o mobilnej galerii Polskiej Stolicy Kultury 2026 i w formie, słuchajcie, autobusu, który wyruszył w trasę po Polsce. Specjalnie przygotowany autobus odwiedzi właśnie m.in. Lublin. Z zewnątrz pojazd jest artystyczną instalacją, a wewnątrz znajduje się mobilna przestrzeń wystawiennicza z ekspozycjami, instalacjami czy różnymi wydarzeniami kulturalnymi. No i właśnie w Lublinie pojawi się ten pojazd 12 lipca, czyli w niedzielę najbliższą, na placu Króla Władysława Łokietka. Pierwsze inicjatywy takie jakieś różne rozpoczną się o godzinie 16, a ostatnią atrakcją dnia będzie przemiana autobusów w partybus, który właśnie dzięki artystom stanie się miejscem do zabawy i tańca przy muzyce elektronicznej. Czyli widzicie, dzisiaj różny przekrój gatunków w audycji. Zaczynaliśmy od jazzu, a kończymy na elektronice, kończymy też w sumie na kulcie, który już teraz w waszych głośnikach.

Już tylko 5 minut pozostało do godziny 10, no więc głowa do góry, moi drodzy, dobiegła już końca. Dziękuję, że byliście z nami. Zachęcam do słuchania Godzin Szczytu od godziny 15, które poprowadzi dzisiaj Jakub Gryz. Na przy mikrofonie przez te 3 ostatnie godziny była z Wami Emilia Bukowska. Do usłyszenia, a mnie możecie usłyszeć jeszcze w poniedziałek o godzinie 19 w audycji Płyta z Górnej Półki. Zachęcam do słuchania.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej loka w mieście.

0: do obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: 11 obcokrajowców w zakładzie produkcyjnym. W tle brak zezwoleń na wykonywanie pracy. Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę mającą potwierdzić legalność pobytu 15 obywateli Nepalu i Indonezji. Zostali oni zatrudnieni w firmie produkcyjnej na terenie powiatu lubelskiego. Wobec 11 osób stwierdzono niezgodność celu i warunków pobytu z wcześniejszymi deklaracjami. 7 z nich zobowiązano do opuszczenia kraju. Ustalono również, że cudzoziemcy wykonywali pracę bez wymaganych uprawnień, za co odpowie pracodawca. W oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie można skorzystać z porad ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia i lubelskiego sanepidu. Na klientów będą czekać materiały edukacyjne dotyczące zdrowia. Kolejne spotkanie pod hasłem Wademekum Bezpiecznych Wakacji odbędzie się w najbliższy czwartek. Podczas dwugodzinnego dyżuru będzie możliwość od ręki wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta EKUS zapewnia bezpłatne leczenie w placówkach publicznej służby zdrowia w krajach europejskich.
1: Będzie tutaj można przetestować też narko i alkogogle. To specjalne okulary, które pozwalają bezpiecznie doświadczyć stanu symulacji po zażyciu substancji odurzających. W ten sposób na własne oczy możemy przekonać się, jak bardzo są zaburzone nasze zmysły i nasza koordynacja ruchowa w takiej sytuacji. W ramach profilaktyki zdrowego stylu życia chętni będą mogli też skorzystać z porad dietetyka. Wszystkie konsultacje są całkowicie bezpłatne.
0: Mówi Katarzyna Nieradka z oddziału ZUS w Lublinie. Eksperci będą udzielać informacji o internetowym koncie pacjenta i portalu diety NFZ. Będzie można skorzystać z ich wsparcia w sali obsługi klientów lubelskiego ZUS przy ulicy Zana 38A. Dyżury odbywają się cyklicznie w każdy trzeci czwartek miesiąca. Kolejny planowany jest na 20 sierpnia. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. My mamy telefon, a może to on ma nas. Zbliża się dzień bez telefonu komórkowego. Komórka jest przedłużeniem naszej ręki. Daje nam ona dostęp do internetu w dowolnym miejscu i czasie. W wielu sklepach, restauracjach czy firmach jest ona wręcz niezbędna. Smartfon ma na nas jednak również negatywny wpływ. W miarę rozwoju telefonów z czasem zaczęliśmy używać ich niezgodnie z ich pierwotnym założeniem. Zamiast rozmawiać z bliskimi, piszemy na grupach na Messengerze. Coraz poważniejszym problemem stało się również bezmyślne, wielogodzinne scrollowanie. O objawach uzależnienia od telefonu mówi trener mentalny i motywacyjny Jakub Bączek.
2: Uzależnienie od telefonu, które niektórzy nazywają fonoholizmem, może powodować, że my czujemy silny stres, a może nawet lęk, kiedy tego telefonu nie mamy pod ręką. Mamy takie poczucie, że coś nas omija, nazywamy to FOMO i mamy silne objawy nerwowe nawet, czyli na przykład zdarza nam się, że słyszymy nasz budzik albo słyszymy dźwięk przychodzącego SMS-a, gdy tymczasem jego tak naprawdę nie było na telefonie, tylko wyobrażamy sobie, bo tak mocno jesteśmy uzależnieni od naszego telefonu.
0: W związku z tym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Telefonu. Jest to dobra okazja do zadbania o tak zwaną higienę cyfrową. Chodzi w niej o to, żeby w czasie wolnym korzystanie ze smartfonu odbywało się świadomie i z postawieniem granic. Warto zacząć od wyłączenia powiadomień z aplikacji społecznościowych, zwłaszcza po godzinie 16. Warto także wprowadzić blokadę korzystania z social mediów, na przykład po 45 minutach, a w weekendy stopniowo ograniczać korzystanie z komórki do minimum. Dzień Bez Telefonu Komórkowego będziemy świętować 15 lipca.
3: Mniej telefonu, więcej radia. Tak jest moje motto. A my sprawdzimy sobie dzisiejszą prognozę pogody, która jest raczej kwietniowa, aniżeli lipcowa. 16 stopni Celsjusza na termometrach, jest pochmurno. Spadł deszcz w przeciągu ostatniej godziny, ale jeszcze możliwe są ponowne opady deszczu, tak do godziny 20-21. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1011 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama.

0: Na sprzed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Tu Radio Centrum.
4: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
6: Piątka dla naszych słuchaczy i też mamy 5 minut po godzinie 15. Piątek 10 lipca. Zaczynamy nasze radiowe wprowadzenie do weekendu. Przed mikrofonem Jakub Gryz, a to są właśnie piątkowe godziny szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przygotujcie się.

12 minut po godzinie 15, a królowie metalcore nie schodzą dalej z strony. Natomiast schodzi kawałek Throne z naszej anteny od Bring Me The Horizon. Oczywiście formacji, która wydała ten kawałek jeszcze 10 lat temu, ponad 10 lat temu, a dziś celebrują 20-lecie ich debiutu, bo dziś właśnie odbyła się premiera ich krążka Count Your Blessings, ale w wydaniu nagranym na nowo. Powrót do korzeni też takich zdecydowanie ciężkich, zdecydowanie korowych, ale bardziej devkorowych. No warto sobie przesłuchać to w wolnym czasie, też sobie powrócić do przeszłości, a my sobie sprawdzimy kawałek, który podobno jest diamentem. Diament, czyli formacja ptaki.

Radio Centrum zanurzono w punku. Green Day, Welcome to Paradise na 98.2 FM, 23 minuty po godzinie 15. Już teraz dostajemy pierwsze SMS-y od naszych słuchaczy. Dziękuję wam bardzo. Możecie, przypominam, uderzać dalej pod 515-515-982 i napisać, jak się czujecie, co tam u was, co planujecie na weekend. Natomiast jeden z naszych słuchaczy, no nawiązując do tytułu tego kawałka, może dziś poczuć się jak w raju, bo obchodzi dziś urodziny. No życzymy wszystkiego najlepszego. Happy birthday. No myślałem, żeby z tej okazji zagrać fragment Happy Birthday Mr. President Marilyn Monroe, ale nie miałem tego fragmentu pod ręką, więc na całe szczęście nasz słuchacz uratował całą sytuację i poprosił, żebyśmy zagrali U2 i kawałek Vertigo z okazji urodzin. No to niech będzie. U2, już teraz.

0: tym kawałku musimy pozdrowić wszystkich parkieciarzy. Mój jest ten kawałek podłogi na 982 FM i na 982 FM też ruszamy z przeglądem informacji drogowych. Co takiego się wyrabia? No na początek zła informacja, konkretnie o wypadku na ulicy Lipowej w stronę krakowskiego przedmieścia oraz nieopodal drogi w stronę Ofiar Katynia, więc już teraz szukajcie objazdu, w szczególności jeżeli jesteście mniej więcej w okolicach Narutowicza oraz Alei Józefa Piłsudskiego. Tam jest na ten moment największy ruch drogowy, chociaż konkurencja jest spora w formie Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. To jest jednak klasyk właściwie, jeżeli chodzi o godzinę szczytu. Problemy z przejazdem również napotkacie na Diamentowej, Krochmalnej, Jana Pawła II. Mniejsze problemy na Głębokiej w stronę Somińskiego oraz Filaretów. No i kończymy na Alei Krasińskiej w stronę Ronda Krwiodawców. Przypominam, możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

tym numerem wprowadziliśmy ogromną dawkę słońca. Słońca, no, które bez wątpienia jest potrzebne w ten jakże pochmurny dzień. Formacja Group Love i kawałek Tongue Tied o tym, że język jest związany, to ja może rozwiążę swój język i powiem wam, drodzy słuchacze, informację monumentalną, wielką, no historyczną bez wątpienia. No, to jest poziom taki sam, gdyby pojawiły się nagłówki o tym, że Elvis Presley jednak żyje. A o czym mowa? Mowa w tym momencie o powrocie kapitana bomby. Powrót po 13 latach. No, drodzy słuchacze, mną aż no, trzęsie, jak gdy przeczytałem to. No i premiera nowego odcinka, który nazywa się Wielki Powrót, zaplanowano na 12 lipca, godzina 19. No, wydaje mi się, że to jest wydarzenie równie ważne jak finał mundialu. Nie można go zdecydowanie przegapić.

15 minut do godziny 16. Zaczęło padać za oknami, no ten numer zdecydowanie pasuje do panującej pogody. Walk on the Wild Side, czyli Lou Reed na 98.2 FM. No i drodzy słuchacze, drodzy kierowcy w szczególności, w tym lipcu, no to polecam wam, żebyście już nie prowadzili, tylko żebyście właśnie przeszli się, pospacerowali po ulicach miasta. A dlaczego? No bo ZDITM przygotował nam mały koszmar, a mianowicie od poniedziałku, 13 lipca, zostały zapowiedziane wdrożone kolejne fazy przebudowy skrzyżowania: Aleja Kraśnicka, ulica Głęboka, ulica Nałęczowska. No i kierowcy oczywiście w ramach tej informacji utkną w potężnych korkach z powodu frezowania i asfaltowania jezdni. Kolejna zła informacja, ponura dosyć, jest taka, że prace mają potrwać do 5 tygodni. Ponura informacja, ponury kawałek teraz może będzie. Ponura żniwiarka, T-Love.

Duncan Jones sugeruje nam, żebyśmy byli na haju. Nie róbcie tego, ale kawałek Get High zdecydowanie jest bardzo dobry na 98.2 FM oczywiście. Wcześniej wspominałem o urodzinach jednego z naszych słuchaczy, ale generalnie sprawdźmy sobie, co takiego w ogóle dziś się dzieje. 10 lipca, no i swoje imieniny obchodzi Amelia, Filip, Aleksander, Daniel. Życzymy wam wszystkiego najlepszego, no i pozdrawiam was w ramach tego wprowadzenia w weekend. Za chwilę godzina 16 wydarzenia, a teraz odlatujemy helikopterem razem

0: trochę polataliśmy sobie helikopterem razem z zespołem Block Party, ale pora na lądowanie. Godzina 16 już na naszych zegarach, a co za tym idzie, zaczynamy wydarzenia na 98.2 FM.
1: Kolejne remonty ulic w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy również o bonie ciepłowniczym oraz seansie filmu Wołyń.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.

0: Nie? Koszt prac to 889,5 tysiąca złotych.
1: Mówi Monika Fisz, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Z uwagi na pierwszy etap prac, czyli frezowanie nawierzchni, występować będą utrudnienia i lokalne zawężenie jezdni. Planowany termin zakończenia modernizacji to 90 dni od podpisania umowy. Upływa on na początku września. Lublinianie nie muszą się martwić o ogrzewanie w zimę. Ruszył nabór wniosków o przyznanie bonu ciepłowniczego. Od 1 lipca do 31 sierpnia można ubiegać się o świadczenie pomagające zapewnić ciepło w mieszkaniu. Aby je otrzymać, należy spełnić kryteria dochodowe, a informacje na ten temat znajdują się na stronie LPC-u w zakładce bon ciepłowniczy.
2: Mieszkańcy Lublina, którzy spełniają kryteria dochodowe i techniczne, mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku w wysokości 1000 zł. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego bon ciepłowniczy także będzie przyznawany z uwzględnieniem zasady złotówka za złotówkę, przy czym minimalne wypłacane wsparcie to 20 zł.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Wnioski można składać w Wydziale Świadczeń przy ulicy Zemborzyckiej 88-92 oraz w biurach obsługi mieszkańców. Uzupełnione dokumenty można również wysłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej przez aplikację mObywatel. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lubelski skansen przypomina historię poległych. Spotkanie opłynie pod hasłem "Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary". Fundacja Inicjatyw Rozwoju Obywatelskiego zaprasza na seans filmu Wołyń w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Projekcji towarzyszyć będzie patriotyczny występ wokalny Alicji Habzy oraz symboliczne złożenie zniczy. W wydarzeniu weźmie udział także Ulesława Lubek, wnuczka obrońcy kościoła Kisilińskiego.
3: Dokładnie 11 lipca 1943 roku oddziały ukraińskie dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości. Było to apogeum mordów, w których zginęło ponad 100 tysięcy obywateli Polski. Chcemy uczcić obchodzony w tym terminie Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej.
1: Mówi Jakub Sidorowicz, prezes Fundacji Inicjatyw Rozwoju Obywatelskiego. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 20.30 w Muzeum Wsi Lubelskiej. Ze względu na tematykę filmu osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w seansie jedynie pod opieką dorosłych.
4: Jeszcze raz sprawdźmy dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami niewiele się zmieniło. Dalej jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. 16 stopni Celsjusza, natomiast wieczorem temperatura spadnie do okolic 13. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1012 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
5: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
4: To była prognoza pogody, a teraz pora się przywitać ponownie. 4 minuty po godzinie 16, piątek 10 lipca. Jedziemy dalej z drugą częścią godzin szczytu, z drugą częścią wprowadzenia do weekendu przed mikrofonem. Jakub Grysno i zaczynamy od Hiciora. The Killers już teraz. Somebody told me.

soczyście podany metal od zespołu Avatar Crying Fire, nowość od tego zespołu na 982 FM, a ja podam wam informacje, można powiedzieć, do kotleta. Mała aktualizacja swoją drogą, bo wspominałem, o ile się nie mylę, przedwczoraj o wynikach maturalnych i o tym, co się stało z panem Józefem Perługą, czyli 87-letnim mężczyźnie z Kalisza, który jest najstarszym maturzystą, no i niestety mawia się, że do 3 razy sztuka, no i nie tym razem. Niestety pan Józef nie zdał po raz trzeci, aczkolwiek dodał, że nie ma zamiaru wracać na tarczy i uważa, że został skrzywdzony przez komisję i zapowiada też odwołanie od wyników egzaminu dojrzałości. Życie pisze naprawdę piękne scenariusze, no i czekamy w niepewności na to, co będzie się działo dalej razem z zespołem Dziwna Wiosna.

muzyce można domyślić się, że ten zespół pochodzi z Australii. Full Flower Moon Band, kawałek Westside na 982 FM, a my nie będziemy mówić teraz o zachodzie, tylko o wschodzie. Wschodzie kultury. Zapowiadamy dzisiejszą wywiadówkę. Drodzy słuchacze, zapraszamy Was na godzinę 16.40 w imieniu Oli Baranowskiej, która poprowadziła rozmowę z artystami podczas właśnie festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Gorąco Was zachęcamy, żebyście z nami zostali, a już teraz polska klasyka. Hej, cztery pory.

0: I w tym momencie dotarliśmy do półmetka dzisiejszej audycji. Jeszcze pół godziny nam zostało do 17. Sprawdźmy sobie jeszcze raz przegląd informacji drogowych. Wracamy na ulicę Lipową i na ten moment widzę, że nie będziecie mieli już problemu ze przejazdem. Śmiało wybieracie się w tamtą drogę, aczkolwiek sytuacja nie zmieniła się w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Tamte okolice są zdecydowanie zakorkowane i to samo można powiedzieć o ulicy Głębokiej w stronę Sowińskiego oraz Filaretów. Problemy z przejazdem możecie napotkać bez wątpienia na ulicy Diamentowej w stronę Krochmalnej Jana Pawła II, w Alei Kraśnickiej w stronę Ronda Krwiodawców i w Alejach Racławickich w każdą stronę, tak właściwie. Przypominam, możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: wielkości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done, opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Najwięcej roka w mieście.

0: Wywiadówka.
1: Witam Was w dość nietypowej wywiadówce. Nietypowej dlatego, że podzielimy sobie ją na dwie części. Pierwszą z nich słyszycie właśnie teraz, a drugą usłyszycie za godzinę o 17.50. Zachęcam zatem, żeby od odbiorników za daleko nie odchodzić. Drugi aspekt tej nietypowości kryje się w tym, że nie będę rozmawiać tutaj z jedną osobą, ale posłuchamy sobie perspektywy wielu artystów, którzy pojawili się w tym roku na Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Przenieśmy się zatem na scenę i za nią i posłuchajmy, co mają do powiedzenia artyści, których mogliśmy jeszcze niedawno usłyszeć. Zapraszam, Aleksandra Baranowska po tej stronie mikrofonu. Słyszymy się teraz i przypominam, że ponownie za godzinę.
2: Dzień dobry, jestem Ford. Nie po polsku.
3: Okay, I'm Colin.
1: Jestem Colin McRae z zespołu Deadbolt. Głównie gram na basie. Współpraca w tym zespole układa się świetnie. Wspaniale jest wrócić do Polski. Jest tu absolutnie fenomenalnie. Byliśmy tu już wcześniej. Jesteśmy pięcioma różnymi osobami z pięciu różnych zespołów, które wspólnie grają jeden rodzaj muzyki. No, może kilka różnych gatunków. Tak to można ująć. Tak czy inaczej, to dla nas wielka przyjemność. Ten festiwal jest absolutnie cudowny.
4: Hello, my name is Christy Lee Odette.
1: Cześć, nazywam się Christy Lee Odette. Uwielbiam to, że mam możliwość grać w Deadbolt z tymi wszystkimi wspaniałymi ludźmi i wykonywać te wszystkie różne utwory przeróżnych zespołów. Gramy kawałki No Means No, gramy utwory naszych własnych zespołów. Ja gram w zespole o nazwie Wrong, Byron w Invasives, Pigment w Vehicle. Ford ma własną oryginalną muzykę. Ja gram na trąbce i gitarze. To dla mnie okazja, by po prostu pokrzyczeć. Nigdy wcześniej nie miałam możliwości, aby odłożyć instrumenty, biegać po scenie i krzyczeć, więc sprawia mi to mnóstwo frajdy.
5: Hi, I'm Byron.
1: Cześć,
5: Slack.
1: Jestem Byron Slack. Jestem tym irytującym gościem. Miło mi tu być. Polska jest cudowna. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę wasze uśmiechnięte twarze na widowni. Odwdzięczę się uśmiechem w najbardziej agresywny możliwy sposób.
6: Hi. This is John from
1: Cześć, tu John z Deadbolt. Oczywiście bardzo się cieszę, że jesteśmy w Polsce. Uwielbiam tu przyjeżdżać do Polski. Mój dawny zespół, No Means No, grał tu mnóstwo razy i mieliśmy tu wiele dobrych przyjaciół. Więc kiedy Deadbolt znów ruszył z miejsca i zebrałem tę wspaniałą ekipę do wspólnego grania, to było bardzo ekscytujące, aby wrócić tu i grać. Deadbolt daje mi możliwość wprowadzania do zespołu nowych brzmień. W przeciwieństwie do Tria No Means No, grającego punk rocka w stylu Ramones czy Johnego Hansena i Hansen Brothers. Tutaj nasze możliwości są znacznie szersze. Z Christy grającą na trąbce, Fordem na buzonie i instrumentach klawiszowych, Byronem na gitarze, choć jest też perkusistą. Również Colin, nasz basista, jest perkusistą. Ten multiinstrumentalny aspekt tego zespołu daje nam ogromną swobodę w robieniu różnych rzeczy i tworzeniu różnych brzmień. Jesteśmy inne dźwięki na innych brzmieniach.
7: Cześć, nazywam się Rafał, jestem z zespołu Acid Sitter. Rory mówi, że powinienem był powiedzieć, mam na imię Rafał. Rory jest perkusistą, naszym nowym perkusistą. Jest znakomitym perkusistą, człowiekiem też dobrym bywa. Nie, jest dobry ciąg. Co czujemy w trakcie tworzenia muzyki? Jest to pytanie trudne. Czuję się... Lubię bardzo tworzyć muzykę. W sensie bardzo lubię pisać kawałki, układać harmonię i kminić od tej strony. Niekoniecznie lubię pisać teksty, ale jakoś jeszcze przechodzą, więc przynajmniej tyle. Lubię to i jest to magiczny moment zawsze dla mnie, kiedy coś powstaje.
8: Więc przede wszystkim czuję się podekscytowany, że jak gram, szczególnie jeśli jest energia z publiczności, która odbiera tą muzykę i widać, że jest jakiś respons i to jest tak naprawdę taka współpraca zespołu i publiczności. Wydaje mi się, że to jest taki super magiczny moment i czasami nawet w trasach, kiedy to już jest tam 10. koncert z rzędu i naprawdę wydaje mi się, że nie jestem w stanie nic z siebie wykręcić, to energia ludzi jakby potrafi czynić cuda, więc tak.
9: A mogę ci generalnie odpowiedzieć tak, tworząc muzykę, no to przede wszystkim czuję się wolność, bo jest to moment, którym się nie ma ograniczeń, chyba że sam sobie człowiek je postawi, ale ja staram się nie stawiać sobie ograniczeń. Wolność wyrazu, absolutna wariacji i tego szaleństwa w sobie, jakie każdy gdzieś tam ma ktoś zaszyte. To jest taki moment ujścia tego bez oceny. I w sumie chyba o to chodzi, bo to jest taka forma wyrazu, która... No oczywiście jak ktoś będzie chciał oceniać, to będzie, ale to jest forma naturalna i oczyszczająca tak naprawdę. Dla mnie osobiście jest to też forma takiej terapii wewnętrznej, duchowej nazwijmy to, gdzie mogę oczyścić się z wielu, wielu, wielu różnych rzeczy. A jak się gra, no to jest żywioł. Tam nie ma... Nie ma ściemy tak naprawdę. Z mojej strony zawsze to jest czyste szaleństwo i pomimo pewnych, nazwijmy to, standardów przyjętych w byciu muzykiem, w cudzysłowie, no to trzeba wychodzić poza te standardy, no bo nie wolno powtarzać. Aż można powtarzać, ale nie należy tego zapętlać się w tym. Iść swoją najprostszą drogą, jaka jest i jaka jest najprawdziwsza. I tak naprawdę tyle.
0: Hello, we are Drunk, Ingrid Schmoliner and Alex Kanabeta from Vienna.
1: Cześć, jesteśmy Drunk. Ingrid Schmoliner i Alex Kranabeter z Wiednia w Austrii. Cóż, w zasadzie tworzenie muzyki to coś, co sprawiało mi radość przez całe życie. Lubię też współpracować z Alexem. To coś, co chcę robić. Staramy się, by każdy koncert był dla nas czymś dobrym. Byśmy czerpali przyjemność ze wspólnego grania i mieli na to szansę. Muzyka zawsze zależy od, no wiesz, od klimatu, ale też od energii. Zależy od przestrzeni, w której gramy, od tego, jaka przyszła publiczność, jak bardzo jest cicha, czy co tam się akurat dzieje. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że dzisiaj muzyka była bardzo żywa. Czasem gramy mroczniejsze dźwięki, ale dzisiaj czułam w tym więcej takiej swobody i zabawy. To jakby dzień otwarcia i jesteśmy przytłoczeni. On jest przytłoczony. Przytłoczeni tymi wszystkimi przemiłymi ludźmi, którzy tu pracują. Jeśli chodzi o dźwięk, byłam bardzo zadowolona z systemu nagłośnieniowego. Brzmiał naprawdę świetnie. To dobre miejsce do pracy. Tak, można tak powiedzieć. Mieliśmy ze sobą Malę. To zawsze wspaniale, gdy mamy okazję podróżować z własnym realizatorem dźwięku. To dla nas prawdziwa przyjemność.
5: My name is Leila Baudrill.
1: Nazywam się Leila Baudrill i jestem wiolonczelistką z Nowego Jorku. Co czuję, kiedy gram muzykę na scenie? To jakby zawieszenie w czasie. To oczywiście niezwykle ekscytujące i uzdrawiające uczucie. Czujesz, jakby czas stawał w miejscu. Albo jakby przenosiło cię do innego wymiaru.

5 minut do godziny 17. Koła wjechała z numerem 08. Wojna na 98.2 FM. A stróże prawa, można powiedzieć, że prowadzą taką niekończącą się wojnę z przestępczością. No i na tej wojnie czasami mogą zebrać niezłe rzeczy. Przykładowo, no, wspominaliśmy kilka miesięcy temu o tym, że policja z Radomia skonfiskowała pijanemu kierowcy Mustanga. No i po decyzji sądu owy Mustang został przekazany do stajni tejże i policji. No ale... Wczoraj pojawiła się informacja, która brzmi, jakby była wyrwana trochę z greckiego dramatu, a mianowicie okazuje się, że policja chyba próbowała zmienić przeznaczenie tego Mustanga, aczkolwiek oszukać przeznaczenia się nie da. No i wczoraj właśnie ten Mustang zaliczył spektakularny koniec w płocie. No ja jeszcze na sam koniec tylko dodam, że ten Mustang pojawił się w kwietniu na targach motoryzacyjnych w Lublinie i wydaje mi się, że można to podsumować bardzo trafnym przysłowiem. Pycha kroczy przed upadkiem.

0: za nami kawałek od bohaterów każdej rockowej radiostacji. Foo Fighters i numer My Hero na 98.2 FM. A na zegarach mamy już równo 17, dlatego zaczynamy wydarzenia.
1: Kontrterroryści interweniowali na ulicy Mełgiewskiej. O tym za chwilę. Powiemy również o utrudnieniach drogowych oraz akcji Sezon Lublin.
0: Wydarzenia przygotował Szymon Skrzypek.
1: Akcja kontrterrorystów i negocjatorów na ulicy Mełgiewskiej. Funkcjonariusze zostali zaatakowani. Dzisiaj około godziny 11 policja otrzymała zgłoszenie od kobiety, która uciekła z mieszkania po tym, jak jej syn groził jej śmiercią. Według relacji mężczyzna był uzbrojony w nóż i siekierę. Na miejsce skierowano policyjnych kontrterrorystów, negocjatora oraz zespoły ratownictwa medycznego. 39-latek zabarykadował się w mieszkaniu i groził odkręceniem gazu. Próby negocjacji nie przynosiły skutku, więc podjęto decyzję o wejściu do mieszkania siłą. Po sforsowaniu drzwi napastnik rzucił się na funkcjonariuszy z siekierą. Atak został odparty, przez co nikomu nic się nie stało. Mężczyznę udało się zatrzymać około godziny.

0: pasa ruchu, gdzie będzie wykonywane frezowanie nawierzchni. Od 17 do 3 w nocy jezdnia będzie całkowicie wyłączona z ruchu, bo wykonawca będzie wykonywał podbudowę. I kolejnego dnia ponownie od 17 do 3 zamknie jezdnię prawą w celu ułożenia warstwy wiążącej.
1: Po zakończeniu robót w ciągu Alei Kraśnickiej wykonawca przejdzie do prac na ulicy Nałęczowskiej przy jej całkowitym zamknięciu. Następnie przeniesie się na ulicę Głęboką, gdzie będzie obowiązywać analogiczna organizacja ruchu.
0: W przypadku zamknięcia ulic okresowo obowiązuje zakaz wjazdu. Dotyczy to także komunikacji miejskiej, która jest skierowana w tym czasie na objazd. Szczegóły dotyczące poszczególnych terminów oraz godzin obowiązywania objazdu, a także trasy objazdu dostępne są na naszej stronie internetowej. zdtm.lublin.eu.
1: Dodaje Monika Fisz. Utrudnienia potrwają do 5 tygodni. Kierowcom zaleca się wybieranie tras alternatywnych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miejskie gadżety są na wyciągnięcie ręki. Trwa akcja Sezon Lublin. Mieszkańcy i turyści już od 15 lat zachęcani są do aktywnego poznawania miasta i kryjących się w nim tajemnic. Do tegorocznej edycji programu dołączyło 61 firm oferujących różnego rodzaju usługi oraz produkty. Wśród nich wymienić można m.in. bilety wstępu do muzeów, pamiątki oraz spacery z przewodnikiem. Zadaniem uczestników jest zebranie odpowiedniej liczby naklejek na specjalnym karnecie.
2: Osoby, które skorzystają z oferty partnerów programu i do 30 września zgromadzą odpowiednią liczbę punktów, będą mogły je wymienić na unikatowe gadżety miejskie. Po zebraniu 10 naklejek uczestnicy będą mogli je wymienić na parasol z oryginalnym nadrukiem, z kolei po zebraniu 25 naklejek na zestaw piknikowy składający się z lunchboxu i butelki termicznej.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Naklejki można zdobyć w 8 różnych kategoriach. Kustosz, atleta, przybysz, smakosz, widz, kolekcjoner oraz joker. Uczestnik może dołączyć do udziału w akcji w dowolnym momencie jej trwania. Mapy gry miejskiej oraz nagrody wydawane są w Centrum Inspiracji Turystycznej. Szczegółowe informacje wraz z pełną listą partnerów oraz dostępnych ofert znajduje się pod adresem sezon.lublin.eu.
3: Sprawdźmy jeszcze raz, co się dzieje za naszymi oknami i wyłoniło się słońce zza chmur, ale możliwe, że to tylko na chwilę. 17 stopni Celsjusza na termometrach, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1012 hektopaskali, biometr jest umiarkowany, jakość powietrza dobra.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej roka w mieście!
3: Mamy już 4 minuty po godzinie 17, zbliżamy się powoli. Ale bardzo powoli, do końca naszej dzisiejszej piątkowej audycji. Godzinę szczytu oczywiście na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jakub Grys z tej strony. Gramy do 18. Zostańcie z nami, dużo świetnej muzyki rockowej i metalowej. I tego metalu trochę sobie liźniemy. Metalingus już teraz od Alter Bridge.

bardzo przyjemny kawałek. Nowość w swoim drogą. Weezer, We Might As Well Be Strangers na 98.2 FM, a my wyruszamy w krainy no bardzo, bardzo dalekie, bo dostaliśmy ostrzeżenie w sprawie pumy. A jakiej pumy? No tej, która terroryzuje gminę Polanów oczywiście. No pojawiła się informacja o tym, że policja poszukuje ową pumę, no i wykorzystano do tego no przepotężne środki. Rozszerzono obszar działań, rozstawiono fotopułapki, monitorowany jest teren przy użyciu dronów z termowizją. No nie skąpią zdecydowanie służby. Jeżeli natraficie na pumę w tamtych okolicach, to możecie poinformować policję albo nas. Przypominam, 515 515 982.

22 minuty. Po godzinie 17 zespół Papa Roach kładzie na antenę Akademickiego Radia Centrum numer Last Resort, a w tym miejscu pogadamy sobie o temacie gorącym jak świeże bułeczki, można powiedzieć. Już to inteligencja w końcu, trzeba przyznać. No drodzy słuchacze, uważajcie, co wrzucacie na Instagrama. A dlaczego? No bo Meta ogłosiła uruchomienie tak zwanego Muse Image i to jest model AI, który nie będzie wam generował obrazu zespołu Muse, tylko będzie generował obrazy na podstawie zdjęć użytkowników Instagrama, którzy mają publiczne profile. No i ta domyślnie funkcja jest włączona dla wszystkich, więc kto jest anty-AI, niech wyłączy to jak najszybciej, a kto jest pro-AI, niech to zostawi sobie po prostu. No i też polecam wam, żebyście generalnie wszyscy zostali z nami, bo już teraz na naszej antenie klasyk od Survivor, Eye of the Tiger.

0: Lady Punk, tańcz głupia tańcz, za nami, a przed nami no ostatnie już tango z informacjami drogowymi. Sprawdźmy jeszcze raz, co takiego się dzieje. No na ten moment widzę, że w centrum miasta większych problemów z przejazdem nie napotkacie. W Alei Tysiąclecia mały korek, na ulicy Nadbystrzyckiej w stronę Narutowicza. No i widzę też, że na ulicy Jana Pawła II w każdą stronę będziecie mieli małe problemy z przejazdem. A poza tym panuje spokój na naszych ulicach, więc drodzy słuchacze, co prawda możecie jeszcze wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to po prostu życzę wam już bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Na sprzed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

The Offspring z klasykiem Why Don't You Get a Job na 982 FM. A czemu by się na przykład nie wybrać na festiwal? Mamy wakacje w końcu, no to mamy dla was propozycję małą festiwalową, a raczej ogłoszeń. Ostatnich, Summer Dying Loud 2026. Kto zagra z nowych ogłoszeń? No zagra formacja Lucifer, która specjalizuje się w roku ciężkim, w metalu ciężkim, nawiązującym do lat 70. Następnie Ponte del Diavolo, czyli połączenie Duma, Black Metalu z postpunkiem. No i na koniec formacja Helga, czyli post-rock i połączenie z nordyckim folkiem. No ciekawe propozycje i te propozycje będziecie mogli usłyszeć od 3 do 5 września w Aleksandrowie Łódzkim. A jeżeli chodzi o koncerty niefestiwalowe, no to o nich przekonacie się już za chwilę w ramach imprezy FM.

0: Zostało nam 18 minut do godziny 18. Ruszamy z imprezą FM w Akademickim Radiu Centrum i sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze propozycje koncertowe. No to zaczynamy od jednego z największych koncertów, które odbędzie się w tym miesiącu. I nie mówimy tutaj o System of Down, tylko o koncercie Marilyna Mansona 18 lipca w Łodzi na Atlas Arenie. Tej postaci absolutnie nikomu nie trzeba przedstawiać, no a postać ikoniczna, jeżeli chodzi o lata 90. w szczególności, więc jeżeli jesteście zainteresowani występem tego jakże ważnego muzyka, no to więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora. Następne propozycje będą skierowane już dla tak zwanych lubelaków i sprawdzimy sobie, co takiego będzie się działo w wakacje w naszym mieście. Fabryka Kultury Zgrzyt. 30 lipca odbędzie się koncert Phil Campbell's Busted Sons. Phil Campbell to był gitarzysta formacji Motorhead. Znowu klasyk absolutny. Phila Campbella niestety z nami już nie ma, ale są jego synowie, którzy wyruszają w trasę ku czci właśnie swojego zmarłego niedawno ojca. Zdecydowanie można spodziewać się muzyki Motorhead, jak i pewnie własnych nagrań tego zespołu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to więcej informacji znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. No i na zakończenie zostajemy w Zgrzycie, aczkolwiek wydarzenie, o którym powiemy sobie, odbędzie się dopiero 23 sierpnia o godzinie 19. Zespół Soen pojawi się w naszym mieście. Szwedzi specjalizują się w metalu alternatywnym, metalu progresywnym, w metalu bardzo dobrym. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.
3: Wywiadówka.
4: Dzień dobry po raz drugi. Słyszymy się już dzisiaj drugi raz z tego względu, że zaczynamy drugą część naszej nietypowej wywiadówki, w której posłuchamy sobie artystów, którzy pojawili się w tym roku na festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Co mają do powiedzenia? Usłyszycie zaraz. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Zapraszam serdecznie.
5: Nazywam się Marcin Masecki. Jeżeli chodzi o emocje, które towarzyszą mi i nam na scenie podczas koncertu, to jest to temat rzeka, nie do wyczerpania w jedną odpowiedzią. Jest to też bardzo różne i amplituda tego jest niezwykle szeroka w moim przypadku, ale myślę, że każdy artysta sceniczny, na przykład dzisiaj, grało nam się bardzo dobrze. Gramy ten program od listopada, to jest program z płyty Boleros i Masecki, więc graliśmy, mamy za sobą z 30 koncertów i każdy jest zupełnie inny, ten był bardzo dobry, a poprzedni, na przykład, na poprzednim się trochę nudziłem, więc mówię to dlatego, że żeby powiedzieć, że z jednej strony są to najpiękniejsze i największe emocje i największe otwarcie się i w dużej intymności dzielenie się z publicznością swoją duszą, a z drugiej strony jest to też praca i po prostu wychodzimy na scenę i czujemy, że jesteśmy tam po to, żeby dać sobie wszystko i dać publiczności maks. Jesteśmy też na... To jest połączenie z jednej strony działalności usługowej, a z drugiej strony terapeutycznej, wewnętrznej, osobistej i publicznej i tak właśnie szukam jak gdyby jak to w jednym, ale się nie da tego spuentować. No, mamy wzruszenia, mamy też nie wytrzymałem i pęknąłem śmiechem, bo widziałem minę saksofonisty i nie mogłem zaśpiewać jednej frazy, bo po prostu się mnie rozśmieszył, więc są też te wszystkie ludzkie takie normalne rzeczy. Czasami też się bardzo wzruszamy i przenosimy w jakiś inny rejon i przeżywamy to bardzo, bardzo to wszystko przeżywamy zawsze. Mógłbym tak jeszcze długo, ale to powiedzmy, że jest jakaś odpowiedź. Mogę też jeszcze dodać, że to się wszystko wytwarza, znaczy czasami nagrywamy płyty, jesteśmy w studio sami do mikrofonów, ale jak jest publiczność, jak gramy publicznie, jak jest koncert, to się wszystko wytwarza między publicznością i są bardzo różne rzeczy się potrafią wydarzyć. Publiczność jest w stanie nas nastroić, nas popchnąć, jest w stanie też nas zgasić, nas onieśmielić, więc to się wydarza pomiędzy nami wszystkimi. Oczywiście jest jakaś hierarchia, w sensie my jesteśmy na scenie i to wypatrzycie na nas bardziej niż my na was, ale jednak jest to bardzo, tak to odczuwam, bardzo wspólnotowe doświadczenie, więc to jest piękne, że za każdym razem wychodzimy do was, do innej grupy ludzi i przeżywamy to wszystko na nowo, razem z wami.
3: My name is Andriana Jarosława Sejenko and I'm...
6: Nazywam się Andriana Jarosława Sino. Jestem piosenkarką i kompozytorką z Ukrainy. To było dla mnie naprawdę wspaniałe doświadczenie i bardzo się cieszę, że tu jesteśmy, bo naprawdę uważam, że ten program został stworzony z myślą o występach na żywo.
3: So, yeah, and today,
6: dzisiaj, cóż, czułam, że to było bardzo dobre. Akustyka była świetna, a brzmienie naprawdę udane. Ten program dotyczy doświadczania świata w naszych czasach. Więc ma wiele tematów skłaniających do refleksji. Ma dużą siłę wyrazu. Jestem wdzięczna, że mogę go realizować i dzielić się nim z publicznością.
7: My name is Carl LeBlanc.
6: Nazywam się Carl LeBlanc i gram w Sunra Orchestra. Wykonywanie tej muzyki to doświadczenie wykraczające poza ciało. To opuszczanie tej planety w dążeniu do miłości i zrozumienia. Niesienie pokoju dla Ziemi poprzez muzykę. Właśnie po to tu byliśmy. Dlatego robimy to, co robimy, aby świat dostrzegał, że istnieje inny sposób na życie.
7: Live.
8: Yes, yes, what he said.
7: this is Vincent Chauncey. He could ask us some questions.
8: Hello, who am I talking to? Transporting.
6: Przenosimy się w inne sfery i na planety pośród gwiazd. Tak, ta muzyka zabiera cię gdzieś indziej, daleko stąd.
7: My name is Noel Scott. I am the
6: Nazywam się Noel Scott. Jestem kosmicznym koordynatorem Sunra Orchestra. Jeśli chodzi o to, co czuję, staram się po prostu zachować otwartość. Staram się nie przywiązywać zbyt dużej wagi do własnych odczuć. Próbuję raczej dostroić się do publiczności i zespołu. Gdy zespół jest na określonym poziomie wibracji, a publiczność na innym, moim zadaniem jest pełnienie roli łącznika komunikacyjnego między nimi. Nie chodzi więc o to, co ja czuję, lecz o to, co czują muzycy i co czują słuchacze. Oraz o to, jak możemy sprawić, by przesłanie Sunra dotarło do odbiorców.
9: Nihil z zespołu Furia. Zostaliśmy zaproszeni przez śląską instytucję filmową Silesia Film, która chciała uświetnić 25-lecie powstania Filmoteki Śląskiej, czyli komórki zajmującej się archiwizacją materiałów filmowych zrobionych na Śląsku, które przez ten cały czas digitalizowali i udostępnili nam te archiwa z prośbą, żebyśmy stworzyli do tego jakąś własną interpretację. To z radością uczyniliśmy. Bardzo się cieszę, że tu jesteśmy, ponieważ jest to bardzo ciekawy festiwal, na którym co prawda jestem pierwszy raz, ale słyszałem o nim wielokrotnie. Słyszałem o nim same dobre rzeczy, no i wiem, że po prostu były tu ciekawe zespoły, które sam bym chętnie chciał zobaczyć, ale jakoś wcześniej nigdy mi się nie udało tutaj dojechać.
1: Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.

Wallow, so remember when na 982 FM. Pamiętacie, jak zaczynaliśmy dzisiejszą audycję? Ja tak, wspaniała to była audycja, nie zapomnę jej nigdy, bo drodzy słuchacze, musimy się już pożegnać i zakończyć dzisiejsze godziny szczytu. Zostańcie jeszcze z nami, wydarzenia za chwilę, 3 minuty do godziny 18, a przed mikrofonem był Jakub Gryz. Do usłyszenia następnym razem, no i życzę Wam miłego weekendu.

Tragiczny finał wypadku na Alei Sikorskiego. O tym za chwilę. Powiemy również o bohaterce Cancer Fighters. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Tragiczny finał wypadku na przejściu dla pieszych w Lublinie. Zmarł 35-latek. Do wypadku doszło w ubiegłą środę 8 lipca około godziny 8.30 na Alei Sikorskiego. Mężczyzna przechodził przez pasy, gdzie został potrącony przez kierowcę Toyoty. Ciężko ranny 35-latek trafił do szpitala. Mimo udzielonej pomocy mężczyzny nie udało się uratować. Kierowcą był 58-letni mężczyzna. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. Zmarła Maja Gadowska. Była bohaterką akcji Fundacji Cancer Fighters. Dzisiaj organizacja przekazała informację o odejściu Majki. 13-latka jest znana z piosenki Wszystkie Marzenia, którą nagrała w czerwcu z influencerem Łatwogangiem. Było to również spełnienie jej marzenia, którym było nagranie piosenki i rozwinięcie profilu na TikToku. Cały dochód z produkcji został przeznaczony na wsparcie podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Pracodawcy szykują się na nową erę migracji. Co czwarta polska firma rozważa zatrudnienie pracowników z zagranicy. Choć według danych ZUS, wśród zatrudnianych cudzoziemców

0: a są też oczywiście tacy, którzy po prostu nie chcą swojego kraju opuszczać.
1: Największymi barierami w przyjmowaniu pracowników z zagranicy ciągle pozostają trudności językowe i różnice kulturowe. Oprócz tego firmy wskazują także na m.in. wysokie koszty zatrudnienia oraz złożoność formalności związanych z legalizacją pracy. W obliczu tego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na współpracę z agencjami zatrudnienia. Według danych na taki krok postawiło już 67% dużych polskich firm. Latynoska sztuka i tradycje zagoszczą w pałacu. Przed nami trzecie kozłowieckie spotkania z kulturą krajów języka hiszpańskiego. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod znakiem twórczości i idei Miguela de Cervantesa, znanego z powieści Don Quixote. W programie inicjatywy znalazły się wernisaże dwóch mini-wystaw fotograficznych stworzonych przez Marię Dudzińską-Karkut i Marcina Jabłońskiego. Goście wezmą również udział w wykładach i prezentacjach poświęconych Związkom Lubelszczyznych z Hiszpanią czy Wyspami Kanaryjskimi.
2: W programie znajdą się degustacja potraw inspirowanych kuchnią hiszpańską oraz wyjątkowy koncert gitarowy. Mauricio Díaz Álvarez to ceniony artysta, który zabierze publiczność w muzyczną podróż przez Hiszpanię i Amerykę Łacińską. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13 mszą w języku hiszpańskim, a koncert odbędzie się o godzinie 16 w kaplicy Pałacowej Muzeum.
1: Podkreśla Agata Ulonowska z Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Wydarzenie rozpocznie się jutro w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Celem spotkań jest zebranie uczestników podróż po krajach hiszpańskojęzycznych, przybliżenie ich historii oraz zacieśnienie związków z tymi regionami.
3: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od piłki nożnej. Trwają ćwierćfinały Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Pierwszego półfinalistę poznaliśmy wczoraj. Reprezentacja Francji pokonała 2-0 kadrę Maroko po golach Kyliana Mbappé i Usmana Dembele. Kolejny ćwierćfinał dzisiaj o godzinie 21:00. Reprezentacja Hiszpanii zagra z Belgią. W pozostałych meczach tej fazy turnieju Norwegowie zmierzą się z Anglikami, a obrońcy tytułu Argentyńczycy zagrają ze Szwajcarią. Finał mundialu zaplanowany jest na 19 lipca. Przechodzimy do tenisa. Poznaliśmy finalistki tegorocznego Wimbledonu. Zagrają w nim dwie Czeszki, Linda Noskowa oraz Karolina Muchowa. Noskowa w drodze do finału zwyciężyła w dwóch setach z Ukrainką Martą Kostiuk 6-4, 6-4. Muchowa z kolei, by zagrać w wielkim finale, musiała wygrać zacięty mecz z Amerykanką Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6. Początek żeńskiego finału jutro o godzinie 17. A na koniec sporty walki. Wielka gwiazda wraca do UFC. Były podwójny mistrz Conor McGregor wejdzie do oktagonu po raz pierwszy od 5 lat. Irlandczyk długo pauzował z powodu kontuzji i wielu problemów osobistych. Rywalem kontrowersyjnego McGregora będzie były czempion wagi piórkowej Max Holloway. Panowie raz już ze sobą walczyli. W 2013 roku górą ze starcia wyszedł McGregor. Będzie to walka wieczoru gali UFC 329 w Las Vegas.
1: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 16 stopni, a temperatura odczuwalna jest taka sama. Barometry wskazują 1012 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany. Centrum.

0: Godzina 19. Wjeżdża wakacyjna jazda próbna.
1: Najnowsze premiery od waszych ulubionych artystów. W każdy piątek wakacyjna jazda próbna w Akademickim Radiu Centrum. Na przejażdżkę zaprasza Kuba Pasieczny.

No, dzisiejszy dzień jest dniem wielu wspaniałych rzeczy. Dniem wypłaty dla większości oraz oczywiście dniem premier muzycznych. I dzisiejszą jazdę próbną zaczynamy od prawdopodobnie największego zaskoczenia brzmieniowego, bo Nothing But Thieves wrócili do mocniejszego gitarowego grania. Jest to powrót w mojej ocenie naprawdę świetny. Nothing But Thieves i Stray Dogs na otwarcie jazdy próbnej. No, brakowało trochę tego ich ostrego grania, szczególnie na ich ostatnim albumie, czyli Dead Club City, bo choć na żywo piosenki z ostatniego albumu brzmiały całkiem ciężko, chociażby Pop the Balloon z nisko strojonym basem, to słuchając już tego krążka na słuchawkach, tej ciężkości brakowało. I osobiście czekałem, aż zespół wróci do brzmienia chociażby Rodem z Moral Panic i się w końcu doczekałem. Stray Dogs, czyli utwór tytułowy najnowszego albumu, jest mroczny, jest ciężki. I jak człowiek miał obawy, jaki album Nothing But Thieves dostarczą, no to prysły one w trymiga, a wystarczyło do tego tylko 5 minut. I po opiniach również widać, że fanom brakowało cięższego Nothing But Thieves. Zresztą zespół sam to zapowiadał, mówiąc, że rezygnują z tworzenia ambitnych, koncepcyjnych światów na rzecz surowych emocji i kierowania się intuicją. A więc czy to oznacza więcej i mocniej od Conora Masona i ekipy? No prawdopodobnie tak, więc w tym miejscu nie pozostało mi nic. Jak przypomnieć, że nowy album grupy ukaże się 25 września, a na żywo będzie ich można posłuchać 21 stycznia w Atlas Arenie w Łodzi. Jednak nie samymi świeżutkimi albumami człowiek żyje, bo dziś warto też przyjrzeć się albumowi, który swoją premierę miał w tamtym roku, a dziś na rynek wyszła jego rozszerzona wersja. Suede Antidepressants Expanded Edition, o tym albumie właśnie teraz myślę. W wersji 3-płytowej dostajemy aż 5 nowych utworów, 11 wersji demo głównych kawałków i 36-stronicową książeczkę z autografami. Jeszcze bym zapomniał dodatkowo winyl w edycji limitowanej. Jednak niestety limitowanej tylko kolorystycznie, gdyż jeśli chodzi o utwory, będą to te główne utwory, które pojawiły się na płycie w zeszłym roku. Co mnie trochę smuci, bo osobiście jestem kolekcjonerem winyli, więc będę sobie chyba musiał chwilę poczekać, aż Antidepressants Expanded Edition ukaże się również na winylu. W końcu jest to jedna z lepszych płyt tamtego roku, więc jest na co czekać. A przed nami...

U2 i Street of Dreams. Jednak z tego co czytam, szczytem marzeń fanów U2 nie był powrót grupy w takim stylu. No, dwie epki pod tytułem Easter Lily oraz Days of Ash były bardzo udane, a utwór Street of Dreams? No jest to taki przyjemny kawałek, brzmiący trochę generycznie jednak, ale można mu to powiedzmy, że wybaczyć. Mam też wrażenie, że Bono jest trochę schowany za instrumentami, jego wokal brzmi trochę jak przytłumiony. Co by jednak nie ukrywać, to bardzo letnio brzmiący utwór, brzmiący trochę jak Coldplay, jak coś, co mogłoby promować zbliżające się już ku końcowi Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Dodam też, że ten utwór jest już oficjalną zapowiedzią nowego krążka, pierwszego od 9 lat, którego premiera jest zaplanowana na drugą połowę tego roku, jednak więcej na ten moment na jego temat nie wiadomo. Za to dziś dostaliśmy także kolejne rozszerzenie świetnego albumu, a konkretniej grupa The Last Dinner Party wypuściła dziś edycję deluxe zeszłorocznego albumu From the Pyre. Jak mówią panie, utwór Knocking at the Sky jest ostatnią opowieścią z From the Pyre i jak dodają, tworząc album poświęcony opowiadaniu historii i budowaniu własnego świata, uznałyśmy, że najlepiej zakończyć ten rozdział utworem rozgrywającym się w samym sercu naszego mrocznego, mitologicznego uniwersum, czyli Los Angeles. A więc zanurzmy się w tym świecie i w tej opowieści na nieco ponad 4 minuty. The Last Dinner Party, Knocking at the Sky.

Interpol i Iron City, czyli trzecia zapowiedź dziewiątej płyty grupy Za Nami. Po wcześniejszych singlach inspirowanym twórczością Massive Attacku tworzy tytułowym oraz See Out Loud, zespół prezentuje nam nagranie wpisujące się w jeden z motywów przewodnich albumu, czyli konflikt między przeszłością a przyszłością. A tym razem punktem wyjścia była sztuczna inteligencja i jej wpływ na twórczość. To rozmowa między człowiekiem a sztuczną inteligencją, która sprawuje kontrolę nad wszystkim. Pytanie brzmi, czy technologia okaże się łaskawa, czy raczej bezwzględna? Mówi Banks i jak dodaje, sztuczna inteligencja tworzy wyłącznie na podstawie tego, co już istnieje. Jeśli nie będzie otrzymywać od nas nowych, autentycznych impulsów, stanie się jedynie odbiciem tego, co było i przestanie wnosić coś do ludzkiego doświadczania. To właśnie ludzie wciąż dostarczają nowych pomysłów i wyznaczają kierunki. Młodzi artyści zawsze będą przecierać szlaki, bo komputer nie ma ludzkiej perspektywy, która pozwala stworzyć coś naprawdę potrzebnego. I na koniec Banks dodał także, że album This Mirror Weighs a Ton będzie ich opus magnum. I choć osobiście nie wierzę, że przebiją chociażby swój debiut, no to trzy utwory z nowej płyty, które grupa do tej pory zaprezentowała, każą jednak myśleć, że ta płyta może być naprawdę czymś wyjątkowym. Jej premiera już 28 sierpnia. I tego samego dnia ukaże się edycja deluxe płyty 21st Century Fiction od grupy The Amazons. I warto się jej bliżej przyjrzeć, bo dodatek do głównej płyty będzie naprawdę wyjątkowy, gdyż pojawi się tam dużo piosenek z nową wokalistką, która wspomaga Matta Thompsona, czyli Ello McCrop. Jak na razie ta współpraca idzie zespołowi naprawdę świetnie. Dodatek Ellie zmienił też nieco to, jak grają The Amazons, bo w miejsce ciężkich gitar elektrycznych weszły m.in. gitary akustyczne, przez co brzmienie stało się takie bardziej elektrofolkowe. Posłuchajcie zresztą sami. The Amazons i One Hot July.

album, na który na pewno wiele osób czekało, w końcu ma dziś swoją premierę. The Rolling Stones w utworze You Know I'm No Good, za nami z albumu Foreign Tongues. No, reputacja zobowiązuje, w końcu The Rolling Stones to najlepszy rock'n'rollowy zespół świata, więc nie przystoi zwolnić, uspokoić czy wyluzować. I Foreign Tongues jest bogatszy i bardziej rozrywkowy niż można by się spodziewać. Album ten miał być dosłownym i metaforycznym powrotem do korzeni, jednak to przede wszystkim naprawdę bardzo dobra zabawa. Niektórzy czepiają się utworu Jealous Lover, gdzie wokal Jaggera, gdzie śpiewa falsetem, nie brzmi jakoś wybitnie, ale pamiętajmy też, że ma on 82 lata, niedługo już 83. Jak na moje, nie brzmi to wcale tak tragicznie i to już trochę czepialstwo, bo dużo więcej okazji jest do pochwalenia wokalu Jaggera, jak na przykład w porywającej balladzie Back in Your Life. Fani na pewno docenią zamykający Beautiful Delilah, który jest powrotem do korzeni. Nie ma jeszcze mowy o trasie koncertowej The Rolling Stones, nie wiadomo czy ona w ogóle się wydarzy, ale nawet bez tego Foreign Tongues jest albumem naprawdę dobrym, może nie idealnym, ale to bez wątpienia triumf, który swoją energią może zawstydzić dużo młodsze zespoły. Także jeżeli jeszcze go nie słyszeliście, no to koniecznie to nadróbcie. Za to dużo dostaliśmy dziś utworów będących właśnie powrotem do korzeni i nie inaczej będzie w przypadku grupy Cage the Elephant. Jak mówi Matt Schulz, powrót do korzeni oraz trasa z zespołem Oasis była dla niego oczyszczającym przeżyciem i otwarciem nowego rozdziału, gdzie odzyskali oni umiejętność pisania piosenek zakorzenionych w trudnym i burzliwym wydarzeniu z życia. Utwór Beaches in Tennessee jest już fanom grupy raczej znany, bo Cage the Elephant grali go na żywo od ponad już miesiąca, ale dziś jest już jego oficjalna premiera i mam okazję posłuchać go w wersji studyjnej, co teraz też zrobimy.

Green Day, I'm Never Gonna Reap, czyli taka nieoczekiwana premiera na dziś. A z jakiej okazji miała ona miejsce? Ano z takiej, że Green Day zbliża się do premiery swojego nowego filmu komediowego pod tytułem Nimrods, który ma się inspirować początkami kariery amerykańskiej formacji. Całość opowie historię trójki przyjaciół, którzy podróżują po Stanach Zjednoczonych i błędnie myślą, że będą supportem dla znanych muzyków. Premiera na ten moment odbędzie się tylko w kinach w USA, a europejscy fani będą musieli prawdopodobnie zadowolić się obejrzeniem filmu na jakiejś platformie streamingowej. A teraz przejdziemy do kolejnej premiery albumowej na dziś i będzie to premiera albumowa, na którą osobiście bardzo mocno czekałem. Będzie to album Frozen Charlotte od Jacka White'a. No, Jack White kolejny raz dał czadu ze swoim surowym, garażowym bluesrockiem, tak jak na poprzednim krążku. I to może być trochę problem dla niektórych, bo podobieństw do No Name oraz Frozen Charlotte jest naprawdę bardzo dużo. Niektórzy pokusili się nawet o stwierdzenie, że Frozen Charlotte to tak naprawdę utwory, które powstały podczas tworzenia No Name i powinny być jego tak jakby b-side'ami. Nie zgodziłbym się, bo jak dla mnie Frozen Charlotte brzmi dużo bardziej surowo. Got in the Broken Ribs to naprawdę świetne otwarcie, gdzie Jack White wita słuchacza mówiąc Welcome to the Garden of Eden. Cały krążek to zbiór świetnych riffów gitarowych, a jakże, oraz perkusji, które opanowują no, całe pomieszczenie. Jack także wkłada sporo energii w wokal, ale mam taki mały zarzut, że utwory na Frozen Charlotte są do siebie bardzo podobne i miejscami trochę ciężko je rozróżnić, szczególnie tak w środku albumu. Ale jak już dojdziemy do końca, no to dostajemy najlepszy na tym albumie moim zdaniem utwór Neighbors Blues. I jak na moje to słychać, że ten kawałek został stworzony z takim największym zaangażowaniem i miał być tym najlepszym na płycie. Także jak spodobało Wam się No Name, to i Frozen Charlotte zdecydowanie przypadnie Wam do gustu. A teraz chciałbym Was zaprosić do posłuchania najbardziej surowego utworu na tym albumie, czyli You Will Never Fix Me.

0: be.
1: Show Me The Body w utworze Do What's Right, Happy. Dziś premiera ich nowego albumu, którego fragmenty mogliśmy usłyszeć chociażby na Summer Punch Festival. I będąc szczerym, był to koncert o prawdopodobnie najniższej liczebności na Summer Punch Festival, na jakim byłem w ciągu tych dwóch dni. I myślę, że duża w tym zasługa wokalisty Juliana Prata, który przywitał się z osobami stojącymi pod sceną, rzucając w nich niedopalonego papierosa. Więc ludzie może po prostu się przestraszyli. A szkoda, bo sam koncert był naprawdę świetny, pogo jedno z intensywniejszych, jakie widziałem, więc nie dziwi mnie, że na ten moment album Alone Together jest jednym z najwyżej ocenianych albumów w tym roku w muzyce gitarowej. Magazyn Kerrang pokusił się nawet o stwierdzenie, że album ten przypadnie do gustu każdemu sympatykowi cięższego brzmienia, więc jeżeli takimi sympatykami oczywiście jesteście, no to zdecydowanie go sprawdźcie. A my zbliżamy się do końca dzisiejszej jazdy próbnej i na koniec mam dla Was najcięższe działa, a jakże, i dwie premiery albumowe. Pierwsza od The Plot In You, którzy zebrali do kupy wydane do tej pory epki, tworząc album The Plot In You, oraz Bring Me The Horizon, którzy na nowo nagrali album Count Your Blessing. Także ponownie mam okazję pożegnać się z Wami, prezentując muzykę deathcore'ową, co zresztą też uczynię. Kuba Pasieczny, dzięki za dziś, życzę udanego weekendu i słyszymy się klasycznie za tydzień o tej samej porze.

0: This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Centrum.
1: Najwięcej joga w mieście.
2: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.